sa words mi Dios. Pero rejuni makare Dios mío ni kaih chave Señor takiuri kamak Dios mío.